Laponapur nang litum Mumbai pen ke pachitak vivid bharatiya jamek arjui longtang laki akashwani dipu non studio khuria por porphai ke thobra mene plikera pho plenji dok dok lo porphai ke thobra mene plikera pho pleng lo te guwahati pen ke pachita karbi jamek arjui longpo